będzie tu len woda, woda. Wydychuję bubliny jak soda, ale każda kwapka cię boda. Nie zmieni się to rychło jak moda. Okej, D. To jest ono. Len tak dalej, kamo. Hlavne s tým neprestávaj. Yeah. Poď pokračuj.

Wielkiej Starki. Dwa, że to nie wszystko. Stale robisz na kratkę piczowinę. Sprawdową piczowinę. Babki stiekają po twary, ludzie myślą. No myślę, zle za własną wizję. Debku wypisać, moja misja.